0: Icho chari kiganiro menye ubutumwa bwiza bw'ubwami.
1: Ufise icubaza wifuza gutahuza hamagara kuri 79 387 839 canke 69 533 533.